0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter.